Hajsz to was dźensa šo wočakuje, sym wam runje we witanju hižo trošku přeradžił, ale najprjedy winujemy sokejš kujždu njedźelu nikotrym powiesćam zajšło tydźenja. 48-letny Mirko Domaška ze Sarmskich Pazlic je jako wjesnanosta njebelčanskej gmejny wuzwoleny. Domaška je při wólbach zajšłu njedźelu, tutym druhim kole, 1,47% wosu dostał. Na přichodnym posedźenju njebelčanskej gmejnskej rady konc oktobra chce nowe wjesnanosta potom přisahu złožić. Zaradnicki zwjazk při kloštorskej wodźe je wólbne podłožki krajnoradnemu zaradej přepodał, za přepruwanje podłožku maja 4 tydźenje kwile. A jeszcze dalsza powieść z polityki. Serbski okresny radźićel frakcie CDU Alois Mikłoszk je swój mandat w budyskim okresnym sejmiku starobnych przyczyn dla złożył. Okresny sejmik prostwie pundzielu przywosowasze. Jeho naslednik, Tobias Lipšno, ma tež dźiołowej skupinje za serbske naležnosće sobu skutkovač. Serbska zakładna a Serbska wyższa szula Budyżin svičeštej cv zajšły tydzień svoju 80. rocznicu założenja pod hesłom Naša šula čera, dženca a juce su so šulario na šelakich stacijach ze staviznami kubaniščća zabierali. Zajšłych mjesacach iżo nastachu brošurka, wustajenca a video. Štvrt ráno rozprawiachmy, zo je gmejnska rada slepo svoj hospodarski plan za leto 2026 jednowusnje wobsamknuła. Za inwestície maja cokonje 2,8 milionu euro k dispozicii. Najwyższą priorytu ma planowanie nowego strowotniskiego centruma. Dale chce gmejna slepo do tamniejszeje woniowe wobory a szule inwestować. Za 108 tysiąc euro chce gmejna serbski kulturne centrum zanirować. Štvrt večer potom bie na 70 osobo na zajenje noweje online platformy za hornjovužijsku modžinu do rumnosću tvorstva Frize Korzemju prikvatało. Mjez nimi v umjelce regiona njedeši budeski mješćanosta Kristjan Šram a organizator rojo platformy za mode v umjelstvo. Tuta nastana inicijativu hornjovužijskih Rotari klubov. Webstrona jukupo.de ma młodych ludzi mjez 6 a 19 letami narěčeć a rum za ich terminy, zarjadowania a tež wumjenu k temje wumjostwo skičić. A to runja štvrtkvečob je Niemske posłanstwo Praze kopate, składnostnje dnia Niemske jednoty je so tam svejdzień wotmił, tež sakski ministerski prezident Michal Kretschmer tam bie. Sakska bie lica mjenujce za wuotowanie svejdzienia českej stolice zamówita. Skupina astronaut bie tam namiestnje, zo by hosćom z polityki a hospodarstwa, mjez drugim tež prezidenty Českeje, Petri Paveli, z večornym koncertom serbsku hudźbu przedstajiła. Sakski minister za wobswět a ratorstwo Georg Ludwig van Breitenbuch je so pjatk z nekak posta ratarjemi a hajnikami regiona zetkał, zo by so z nimi vo aktualnych temach rozmówiał. Nukničanskej barace diskutowachu mjez drugim kak môža ratarijam byrokratiske zadžiuky voložič. Do toho by minister von Breitenbuch roč deku Reince a smolic biostatok Nuknice vopytal. Tak daleko po takim nekotre povešče zajšvého tydženja, netko išče krutki polat na džensniše vjedro. Na toni v Užicu su ustem ročele, svoncom asi dženca češko so předrieč, ale mimo převažnje suchovostač pri maximálne 20 stopňach.

0: Susanne Hempelowa spěła Doribo Hitchhaj, to znacz idea za dźensnišu njedźelu tamnu, nětko mam. Poladamy mjenujce do srjedźnje Łužicy, čornym komcu je to tón konce dźenja wulki svědźen, tam krabatuje mnje svědča mjestem oprawdźe hižo tradicionalnu domkowanku. A to, kajž kujžde leto tam, tež stojš to serbským na jewišću. Přičiny dosć se tam nětko votranja tež dojeć, je se naš reporter Beno Šota praju. A je nětko runje tam live. Beno, što maja tam na jewišću?
1: Haj, to jen sluši se, ja mostu, to je sluši, čaju su ljudje oprawdźe sobu kolebaja ve Valčiku, Rijuja, Čumpaja. To nie su šte převele ljudje, tak byle może rec, to się o troszkę miejsca, a czuć, to są pełni, runie są to, jak jeszcze kwotery przed hodziną. Domkowanka, wieczornym końcu, a horiane na jewiszczu z dujonskiej huczbu. Wotrania, runie, posłane zynki tu słyszycie, a ludzie zaplacę, jak iż tu przejdzie. Ja z tej tu upodzie rynie na dworze, na lewo, wotmy, bryza nowy dom. A runy on ladam na wulki mn, kiś tu stej naprawo riana dekoracje. Kierp se tu leża, taki mały wózeczk, rybelkacy wózeczk, potom kwietki szutykane, żnieńska krona horeka stej, to się na dworze. A potom na łuce, na zelenej łuce, gdzie się chyba gdzieś jewiś, co stało, tam może dzieci są nie tylko rajkacz, kus metacz, tam ja uprawiam niszto z rynkami, może niszto racz, a dokoła wokoło, za tutymi domskimi. Nie to iż to stejniż, co jest mnie to sprzyjotowane, to moje się doszło bladać, łoptać, przyjmnieć, uprobować, aż tu się potem troszkę odpocznieć, tu może wiedzieć w żadnym domie, tam gdzie są też nuzniki, dobre, typiske, a znate, plince z czarnego kumca się zeswodzić dać. Krasne wiedro są to skazali, uprobać, przyjemne, miłe tu je, żan witzik ani nie duje, to jaka też witnik iż tam zade stejniż, tuż, każ prane są uznaje tu w czarnym kumcu, też ten witnik są nie merci, tak miłe, przyjemne tu je. A kaž prajne při takej rajnčej hudžbe, dujerskej hudžbe, so to však dere sejdži a dere zesvodžeč da a netko dže do přichodnech takto s horami. A ja sa potom tež zase přizaviu. No hoj, asi najprve raz to trošku ľubič dám tu v čornom komcu.
0: Aj, daj se na každý pád ľubič. Beno Šota je dženca live v čornom komcu, tam svedča domkovanku, hunie kajž slyšiče z dujerskej hudžbu, Horjane tam piskaja krańczemu piłku. Za pół godziny szaltujemy potem zaso do czarnego kumca Benišuće. Nitko je pydlk na 12.

0: To bě ewangelske nabožne wusowanie z faroku Jadwigu Malinkuj ze Slepoho. A nitko mamy gratulacje.
1: Przejemy z Bożą.
0: A jako prynie wienujemy so gratulantam z Nowej Wieski. Piatk 2. Winowca woswieci Peter Schelz swoje 40. A czera na Dniu Niemskiej Jednoty Tomaszicka swoje 40. narodniny. Wiesna zromadność z Nowej Wieski a wokolnych są przyje narodninarjomaj krutu strowotu a Boże żonowanie. W respektivnie wokoło Panšic miachu zajšvety dżin ci narodnino ki započejo pundželu 28. septembra. To vosvědčí Maria Čornakova, jeje 1.7. Piatk 2. vinoca miješe Diana Paulikova, jeje 9.30. narodnino. A dženca svědčí Voša Rabec, padencovu ličbu, jenuce jeje 7.7. Domovinska skupina Panšice Kuko přeje narodninakam Wszystko dobre, wo sobie strowo tu, a wo sobie inskiderynicze. A iżo poslednia gratulacja dżęca je za Kristinu Mietaszowu, jej kicija 70. narodninam, kotrż świeczeše w utohu dnia 9.20. septembra. Narodninoce przyja szo najlepsze za dalsze lita, zoby przy krutej strowocze wszystko używać mu, aż to już rady czyni. Wieselo a spokojność niech już tajnie przewodzia. Boże żonowanie a wieselo ku swójby, to przyja jej z całej utroby. Mandżelski Jan, syn Tomasz z Anią, Dżołka Klaudia z Romanom, a w osobie lubenuczki Stefani, Jakob, Franciska a Józefine. Gdyż wiesela so, przeco zaso przez spił w tych woki, albo przez samopleczene czopwy nohajce. A nitko zaspiewa Kristiny Mietaszowej jeje Dżołka Klaudia spił, kiż je narodninaka sama spisała. Miele wesela, lecie sobie lubić.

0: Zadkula.
1: Neštada hevak.
2: Se ty tun list dostała?
3: Kotry list?
2: Na tun. Zelene pergament, červene Hogwarts-zyge. Neby pola tybe žana soa?
3: Nie. Ty tyś wyszcze do Hogwartsa?
2: Nic jenoś ja, my. Nasze studio są przemieni na kuzłowsku szulu. Rączka, magiske zwierzęta, napoje kiszcze za kuzłaja.
3: Po takim kuzłopłuc przyjotować, a radio zapiknąć za wusywanie pełne magii a nostalgii.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
4: Nic zabyć.
1: Jutce wieczo.

0: RBB. Serbski program.
1: Witam Was w Radiach. Hojo, Diana Szecowa za Was przy mikrofonie. Nažejam se, až z čo corajšne žijen nímskeje jadnoty porytnie pożywali, serski nežecki program w radiu Ninto pokšacujo ze swoim dolnoserskim pożylom z RBB studia w Chorzebozu. Naše temy są żyńca sledujące. My gledamy sledk na dwa termina. Larisa Kabescholz jo za nas we podstupimie była, tam dajo wet zachadnieje nežele ustajeńcu nadzasnego serskiego umiostwa. Dolnoserski kolektiv Vakuum okovo helle stoletscic a Lipscheinski kolektiv Nowe Serske Umjostvo NSK Lipsk zvežo te serske tradicije umjovski uraz a nadzasne teme. A pönc my z vami v Rubinje byli ten tyžin z Hjodu. V tamnej starej šuli sme pokazali naš lešojski film ze serskego televizijnego magazina Vúžica Moc drastvy. Wo zacuše sebie sersku drastwu oblac, wo moderne a wo autentiske drastwie sme w Rubinje z vami diskutirovali a Julia Hryšina jotu diskusiu z mikrofonom zapopadnuła. Ten tyžin stwotk jo był prietny oktober, a ten datum jo wienowany muzice. To jo przeci ten svietowy žijen muziki. Svežin uvovany wird UNESCO. Ale gaž vam ten datum teke nejo znate był, nejo to zle. My słyšeme žinca wird Sebastiana Elikovskiego Winklera, co za tym dniom štyce. Po takem, bužo to vodmieniate program rednie až z čopadla.
2: Raz, dva, tři. Žižik radio. Žižik radio. Ojo vaš, Žižek Sebastro.
3: Vodcarskego programa.
1: A ho se zachopio náš program s čojením za Žiži. Vence ve gumnje sme ženca a tam zdrjaju rono jabuka.
4: Raz ve nazemskich prozninach s tým mito a juro dundaví po dvojky polni ščašce na kotarež k šomi sú rosli jabuščciny. Dvojko sú jej južo vabili velike jabuka. Ho nesti raska treba vie zaliesť na bome. Jabuka sú vysali tak nízko, až steje moga vie zlaška do svojejo kapsu vútagaš. Mito jo kusnú do svojogo prídnego jabuka.
5: Toga se zuby vukusáš. Takie twarde są.
4: Jovan gronił, a jo swój wodkusany kusk zasi uplunął.
6: I te mnie nie złożę.
4: Jo teke juro wołał, a jo chyszył jabłka do czawy.
5: Tam na luce są wecze jabłka.
6: Te pak służa ju gola szolc takemu.
5: To ja me szajadno, ty nas nie zalapijo.
4: A z tej chwatawie nawuku kniewieczy jabłuszcynie na kotarisch so wisali redne żółte jabłka z cerwienymi lickami.
5: Zales na mojo ramie, a jużo to se gajosz do locnie galozy.
4: Jo napinał tłustrzejsze mito mniejszego jura. To se nie odał mito dwojc raz kazasz. Przy samym by mita spowalił, z takiej mocu jo juro skocu. Niepiawie na jego ruce, a potom na mitowej mocnej rameni. Jużo su se jomu cerwino licka de jabłka smiali do oblica.
6: Mie to, wuszać, natagam nama polnej kapsy.
4: Jo juro wiasele zawuwał.
7: Tak, tak.
4: Ste zasłyszawi naraz za sobą dwymoki gwoz. Juro jo se tak uliknu, aż jo zgubił balansu, a jo padnu do czawy. Jabłka su se kulali z jego kapsu. Zagolca ma jo stał gniz golasz.
7: Golca! Gaž mate zase raz apetit na naše jabłka, potom targajtej se je vo tamne jabłuščiny, te sú lepše.
4: A jo pokazal na drugi bom. To nie by mi to juro vodzakuvavi.
5: Šikuju se.
4: A južo ste se zgubivi.
1: Uj, uj, uj, teke gaž redne ugledaju, jadnorie plasuse do jabłka kšadnuš, to nesmijome. Ale za małki sadowy przykusk mam ho hyszczy spiucyk za was, lubyżucze agolcyki.

0: RBB Serbski program.
1: Załožba za serbski lud informirujo wo spěchowanskich pšospo za přiduce lěto. W okresu sprawia Nysa smiejoszo zase wodu plumpasz, a z obchada dajo to a druge przypowieże, što słyszyszo ninto w naszych aktualnych powieściach. Końc septembra jo był końc za zapodasze projektowych pšospo pla założby za serbski lud za přiduce lěto. Prädne Pschäglet Sauerspe. Za Projekte, kotterisch potreba jo nisha ako 6000 Euro, jo jaden apischasse Pschospo deuschwo. Jużo aż do końca Julia su deali Pschospe za leto 7 adważasca ze spechowańskiju sumu z uszeju pieniezneju potrebu. To groni za WC ako 6000 Euro pschetlażasz. Tam jo Sauerspa 7 apischasse Pschospo dostała. Do kromady předlaže s takim zastojnstvoju 108 pšospo vo spěchowanje. Mjaze nimi jo wiele znatych pšospo ako umjowske navedowanje koru a rejowańskich kubku, festivale, přigotowanje drastwo abo digitalne projekte. Załožba powieže jo, aż zapodane pšospe přesegaju předwižone eta. Nienta přepytuju, lec projekte wodpowieduju spěchowańskim zamieram załožby. Na zakwaže porucenju jeje přirady rozsužijo załožbowa rada końc novembra vo spěchowanju projektu. A dalšne frist jo se skońcu ze zachopienkom oktobera. Vodnienta smiejošo v okresu sprawia Nysa zase vodu plumpaš. Z vodu, kotereš, běže abo su nad zemi. To jo było zakazane vod augusta sem. Aż okres jo ten zakaz nienta zase vodporau, zalaže na tom, aż jo se v augustče a septemberje dost čnajšło. A teke na zimske vetro tyjo vodové situácii u nas. Weto jo stał wody nadali niski, a prognozy pokazują, aż 9 oktober jest gery szopworbysz. Uwisze spadku pak hyszci neowet wiżesz. To gotla pszosy okres, aby luże nadali żarili z wodu. Woda snasz zase bierze u nas, pla obchada se woto teke pracuju na niemieni we grotku. Wod srjody aż do maja přiducego lieta budu při krejzowym obchaže w nowym kwartierje Barvarjo mjaze starym miestom a sprewi donatwarisz stwortu drogu. Tu srjodu oficjalnie wytworiju twarniščo. Teke zastaranje z milinu a šopvotu a nowe převody za vodu su žil projekta. Přechodniki, parkovańske miestna a latarne deje teke pšiš, a aby to zvonožili, zastajaju přechodnik a drogu za kolasovarju. V Pitzniu upada tuchelu cestče to svetvo při drogach. Vesebnje potrefione su latarne na lutarskem namiestče, na cvonovej droze a dalšnych podlańskich drogach. Twarski amt jo informirowane a fachowa firma tu wiec jużo obšiewa. Weto neo wetwiżesz ga bużo problem wetporane. Przycyna jo, groni pizzański amt, aż obmiera reparaturu jo obšiona. Miesto Lubin podpieruje obydlarje, aby mogali wetporaż suche list na zjawnych chodnikach. Za to stajaju 8 listowych kontenerów we miestczańskich żielach. Centralne miestno za przyuzesze lista joteke przy twarskim dworje przy Borglinie. Ale gledajszose, do tych kontenerów smieja jano list wet zjawnych chodników a drogu, bo list wet prywatnych gruntów muse lubinske se sami starasz.
0: RBB. Serbski program. Z nami do spodobnego dnia.

0: Moderne umjóstwo to wodojo teke stworjone wet serskeje roki. Nejwěcej znata mja ze přitomnostnymi umjócami jo dreje Hela Stolec-Cyc z Chožebuza. Wona pak nejo jadnočka. Jeje tvorbe a dalšne su tuchelu wižeš ve podstupimje. Kak jo było to wetworjenje teje ustajence, a co wetzakujo zajmce, jo se Larisa Kabyšojc za nas ogledała.
1: Nacesne serbske umjóstwo stoi tuchelu w zrežii w ustajence z modernym umjóstwom w Kunsthaus Potsdam. Tu ustajencu su slednu nježelu wetworili. Publikum na miestnje jo se rozgledowało špu. Violinowa muzika jo przeważowała to wetworjenje. Tam w podstupimie wisi twerbe umjelcowkow kolektiva Vakuum a kupki NSK Lipsk, Neue Sorbische Kunst. Kolektiv Vakuum stoi za serbsku subkulturu. NSK Lipsk ma svoje korjenje w svovjenskim umjelstwie. Na miestnje jo teke była Hela Stolecic.
2: So, ja bitte tak opisowała, aż mamy ho tak wiele umiejstwo, aż możemy tak wiele rozdzielne materiale widzieć, a ja by groniła, aż to ja taki do kaleidoskopa gledać, a możesz tak wiele facety widzieć, jak my, jako umiejstwoki widzimy nasz serski obswit.
1: Ale to nie jest szykno, coż wycakają oglądają. Takie show, jak tomu słyszała. Jo groniło tamko, kiedyś takie odzwonk kolektiva.

0: Vakuum.
1: Dźensa my mamy drag show wot Angel van Hell abo Jangel van Hell za nasz. A jeden set wot Shannon Soundquist a Paul Geig erzähla.
0: Serbska drag queen Jangel van Hell jose narożiła w Slepem. Serbsku rec nie umiejo, jo pak w małych letach wetrosła ze serbskiego kulturu, takie w slepeńskim folklornym ensemblu. Jangel używa serbskie drastwiny żele za swoją drag show, żeż grajo z eksplicitnej żeńskie ceju tradycjonalnej drastwu. Mężne Kritice snapschäschivnio.
2: Also ich glaube, junge Leute haben auf jeden Fall Bock. Man müsste von der älteren Generation so ein bisschen einfach mal machen lassen dürfen. Dass man auch anfängt, einzelne Trachtenelemente zu tragen und nicht mehr die komplette Tracht tragen kann, weil das ist nicht alltagstauglich, das kann sich keiner antun. Dass man sowas so ein bisschen mal vielleicht die Augen zumacht und nicht hinguckt, wenn man was dagegen hat und die Jugend einfach mal machen lässt, damit es weiter bestehen bleibt. Weil ich finde es irgendwie schade, dass es dann dementsprechend aussterben würde, wenn die jungen Leute keinen Bock haben, mehr in Volltracht rumzulaufen, aber halt gerne nochmal so ein Schleifchen irgendwie tragen würden, wird es viel eher nochmal alltag mit im Leben sein, das finde ich schön.
0: Se serbske judrastu Jangel van Hell wiji möžnost serbsku kulturu integrirovaš do šetnego dnja. Luka Lietko wird kollektive Vakuum se mysli až serbske vlive su vjeleraki a šuži namakaš. Tekke w Ustajeńcu.
3: Ja zawieszę, że my te drastwy widzisz, a znasz jaczone rajtowanie a tak dalej, a to ja tekke widzisz, ale ja myslim se ten serbski wlio jo aż smy serbske luże, a my gotujemy umiastwo, a z tym, ja tam szuży zawiesz jeden serbski wlio, to ja cała samo rozmiocę.
0: Serbske luże są stworzyli tu Ustajeńcu, ale groni to, aż jano serbske luże mogą rozmieć, a przeżywasz serbsko umiastwo, hela groni na kotaru celowu kupku w nasy nażyja.
4: Ja by się wiaseliła, gaś luże, może już przyjść, kiedyś ma nieco ze serbskim synisz, a takie luże, kiedyś zazatelio nieco nowego, dokulaż luże, może ho tak wiele takie widzisz, a uknąć mamy takie ma w rożku, że możesz więcej cytasz, albo lazować. A ja by groniła, aż ja ho za szukne luże nieco wiedla.
0: Gesti mogą wiele widzieć w Ustajeńcu. To gromadu 3 a 5 czasy twerbą. Szyknoja pedla. Fotografie, keramiki, instalacje z materialami, akwadrejawo, metal, plastika, papa albo tekstilie. Kuszta twerba jo jadnorazna, a przepszosy jak przemyslenio ju w identitu, rec, kujanys a towarzysznostnu zmienu. Tym zwiezuje ta Ustajeńca tradycjonalne serbskie elementy z aktualnymi temami. Ogledalka Mira Dubjanoc myśli se, to jo wielgin ważne za młodych Serbów.
5: Przecy ja se liem, gaż możemy nic jano nasze tradicje oplewać, ale teke nieco nowego, kulnego ho naperasz.
0: Ta nowa perspektywa Serbów teke zajmuje ogledalku Margret Reischowu. Wena nie jo Serboka, ale wiaseli se młode Serby a Serboki spoznasz.
6: Die jungen Menschen, die hier sind, interessieren mich sehr und ich weiß ganz wenig über Sorben und sorbische Kultur und ich weiß aber eine Menge über Kunst und da dachte ich, das ist ein guter Anlass, um über diesen besonderen Aspekt der Kunst, nämlich den sorbischen Aspekt, etwas zu lernen.
0: Kuschte Serb a kuschte Serboka satzu was serbsku identitu na svej vesibne part. Toteke proši za modech luži, a mežer twerbe v Ustajeńce sam interpretirovaš. Za tamko Pesostwo, ja jasne.
1: My mamy spos, my mamy lust, my mamy dobra ca skroma, że serska świat jo wycenione, za szukne, a my musimy te szans używać.
0: To, co używasz szansunięto, a siebie tu Ustajeńcu ogledasz, ma gluku. Hyšti až do 8. novembra mežašo hyš do Kunsthaus Potsdam v droze Ulanenweg živieš. Dalčne informácie namakajošo v internete pod gesellschaft-kultur-geschichte.de.
7: Přeresk temu namiestnje v podstupimje jo veliki. Ogledarjam jo se na vodvojenju umjovskeje ustajence v Kunsthaus vodvrščivo diskusijo, kooakovo obhradanja z serskimi drastvami a temami ako queerness. Ustajenca jo hyšči až do 8. novembra vecenjona přiduce stvrt bužo namestnje vjaco sedmich performance ze zukami a štuckami k temje zwischen Untermüpf und Aufstand, literarische Bekenntnisse zum Sorbentum, z Robertom Miesnerom a Underwater Agents.

Swietowy dzień za muziku. Co za myslicka? Idea za ten międzynarodny akcyjski dzień żo slidk na US-amerikańskiego violinista Yehudi Menuhin. Słyszmy muzykarja ow jako solista koncerta za violinu a orkestr i mol opus 4 a 6 komponista Felix Mendelssohn Bartholdy.

Jehudi Menuhin jo se zabierał w projekcie ze wszakimi nastupnościami. Wesepnie ważne je było umiejącoju spiechowanie muzykowego umiejstwa we szyknych zielach towarzyszności. Przytom jo miał Menuhin takie nawecyma ideale UNESCO. Mier a przyjacielstwo między narodami, uwijanie kulturu, umiena na zgenieniu a miast sobne przypeznasie ich estetyckich getnotów.

taki wielki nadawk njamežo nichten zwenožeš sam. Organizacja Ketarasz Štycy za Světowym Dniom Muziki je Międzynarodna Muzykowa Rada International Music Council. Živiš na 107 a stržašťa je US-amerikanski muzikový vědomnostnik Charles Ziger narazil založeš Międzynarodny Muzykový Institut. S tym, jak się na celom světě koordinirovaš aktivity na pelu muziki. To je była zapredka inicjatywa za mier a za zbliżenie narodu. Z politiskeju petperu US-diplomatije a brazilskiego muzykowego wiedomnostnika a diplomata Luis Eto Correa de Azevedo su se z teju nastupnościu obrosili na UNESCO. Na to je UNESCO zgromadziła pet przewidom swojego tencasnego przedsedaria Jemi Tori Budé, živiš na 108 stržašťa ekspertov, aby obradovali v tej idei. Přitom su užívali ustavky za Międzynarodnu muzikovú radu. Živiš na 100, živiš a stržašťa su založili UNESCO uražovanský gremium k přašaniam muziky. Bierou nevedvisne je Międzynarodne nejknižarstvoveje organizácie je při głownym sedle UNESCO v Parizu ve francouzskej.

Južo při załoženju Mjazynarodneje muzikoweje rady su se zapšignuli niekotara aktery, tak na przykład teke spela ludoweje muziki. Organizacja ma wšake internacionalne a nacionalne struktury. Wena jo zastupiona we 150 krajach na wszakich kontynentach. Ako Mjazynarodna muzikowa rada sama groni, zastupujo wena 1000 organizacjów a 600 milionów ludzi.

Regionalne kubki w Afryce a Europie zmežniju uwijanje regionalnych programów a aktivitów. Te regionalne rady są gremiem Międzynarodnej Muzykowej Rady, kęć przynosują k uwisiu regionalnej agendy. Wenidej stajsi dostatka aktivity, ketarż wedpowiduju petrybam, meżnościam a zamieram członków a partnerów Międzynarodnej Rady w ich regionie. Za Europu a Afryku są już tego wesebne transnacjonalne struktury. Afrykańska Muzykowa Rada, African Music Council na przykład, zasadziuje się miasto drugim za umienu miasto kulturami w Afryce. Jej cilio, cytat, ukrzusić centralną rolę muzyki w żywieniu narodu, spiechować afrykańską kreatywitu a podpierać umiejstwo, ketarż znani we identycie narodów a przynosuje k ich integracji. Sedło 2009 założone Afrykańskiej Muzykowej Rady je w Brazzaville w Republice Kongo. Wenema 27 członków, w głównym są to nacjonalne muzykowe rady wszakich

To ga jo jasne, aż jo se muzykowe żywienie na afrykańskim kontinencie uwijało cało inac. Tradicionalne muzykowe formy grają wieliku rolu. A wiele rakość afrykańskeje popołeje muzyki rozumnie opisowaś, liebda zamierzasz. Wet togo szyknego dostania musowu w Europie przecy iści przymało. To samo płaści se wie za drugie światowe regiony. Trinity College w Londonie jo se rozestajał z przestrzeniem, jak by to megali zmienić. A wen na przykład narazio zestajisz za światowy dzień muzyki międzynarodną liścinu ze 6 titelami ze wszakich krajów, a ju rozszerjaś. A to se rozumiejo, digitalne medie zmeźniju nam w principie peznać każdy czas, każdy żanr muzyki. A szmegu tego muzykowe style z drugich regionów byś na ten part popularne, pokazują fenomen K-pop z Koreje. Żinca słucha cała generacja koreańsku popu muzyku, a to tego w Europie.

Mjezynarodna muzykowa rada jose wet swego nastasia zawizała užwaš šikne drogi za širenje muziki. Kaž citame akcijski plan, njamežome se pak dooboraš za šišćoju, až jo se to v žincajšnem casu dopolnje zmienilo. Tam se povida v koncertach, přednoskach a ubižovanjach, v kolaboracijach s drugimi špartami, v radiju, televiziji a casnikach. Wiele z tych přistupov lebda žinca dojšpijo išti v Europie młodši publikum. W drugich światowych regionach z drugimi tradicjami a historyjskimi uwisiami na ten part lebda ubuził zajm za europejską muzykową kulturą. Wetom, aż ja se idea muzykowych rado upokazała jako dobra, a weni słuchają żinca na przykład w Niemskiej k najważniejszym akterom na pelu muzyki, ja se idea Światowego Dnia Muzyki lebda ustatkowała.

Słaby uspěch Międzynarodnego Dnia Muziki ma takie cenić z jego konkurencu, Fête de la Musique. Swiedzin muzyki ma cało inakszy a wytwierdzony zamiar. Każde lato, 1 a 20 junia na dniu kalendarskiego zachopienka lesia, ustupują amatorskie a powołańskie muzykarie, performer na pelu muzyki, DJ a drugie we zjawnym rumie bez honorara. To se takie krytyzują, dokulaż przybiera za 6, aż muzykarie nie trybają za swoje dzieło 1 honorar. Ale przede wszystkim w Europie jo ten koncept wielki uspiech. Zachopił Josef Fit de la Musique 1982 w Paryżu ze swiedzinią na drodze. Miastem płasi wen jako niewietrzy muzykowy swiedzin świata. Lietosa jo ta inicjatywa w Niemskiej zwieściła nowy rekord z więcej jako 180 miastami a gminami. Jednak 4 miliony ludzi su oglądali na koncerty. Na uszej 180 koncertach jo sobu statkowało 5 a 40 tysac muzykarków a muzykariów. W miastach jako Berlin susza Fête de la Musique Zinca do koncertowego programa miasta.

trebamy gledajucy na to docołego Mjazynarodny Dzień Muziki, jo, ale jo drje najlepsze wetegrono. Z modernymi konceptami a przedewszym z digitalnymi mediami możemy ten prosty koncept lepta przyrównować. A tak Mjazynarodny Dzień Muziki zepiera se we głownym na dobrowolny angażement. Lec rownoż jo nosar Mjazynarodnego Dnia Muziki niekniczastwowa organizacja by miało zmys toś ten projekt politizirować. To groni zwiesk a kraje by dejali se na kóżdy pad przyobrosić tomu przez UNESCO podpieranemu projektuju a używać gieźbu, daś muzyku słyszać a dożwić. To same by było możne za drugie szparty kultury. Swiedzinie su przybierający lichy dny za ketareż grajo ta pszała geźba lepta iści rolu. Rownocasnie filuju pozytywne, zwizujące czojenia, żeż przyżo towaryszność gromadu, aby naprzadu nieco swiesiła. A myslicka, aż to se czoj na samskim dniu teke w drugich krajach ma mecny pewapk. A teke z perspektywy serskiej muzyki by dejali używać takie formaty, aby peuszyli wyrobność. Weterydne je ideje Jehudi Minuins, aż k pszałemu Mjazynarodnemu Dniu Muzyki, jo pak eści daloka droga.

Z tymi zukami z Češeje sajžby finale Allegro vivacissimo koncerta za violinu a orkestra D-dur opus Peš a Čižasča Petra Čajkovskiego jo końc našego žencajšnego muzikowego ustčevanja. Sebastian Elikowski Winkler jo předstajil svetowy žen muziki a jo byl teke sam za mikrofonom. We šöknych muzikowych kusach jo grau violinist Jehudi Menuhin, pod kotaregoš wjednistwom jo se svetowy žen muziki założył. Komponisty twórbu, a gosćo słyšali, su byli Felix Mendelssohn Bartholdy, Philip Glass, Ernest Chausson, Ravi Shankar, Prior Reinier, Ralph Vaughan Williams, Ludwig van Beethoven a Jean Sibelius. A nint zmienimy zase nasz muzikowy smir na serski pop Jana Winklerojc za nas piwa.

Nazyma Jose zachopiła a z takim doba wichoru a stormu. Toż mamy żeńca za was w naszej muzyce tyżenia, kotaraż se wienujo nazymskim koncertam spił wichar. Wön bazirujo na basni Wichor wird mine Wittkoitz. Tam se obspiwa Nazyma omjelknione struse szamne wichor, kotaraż przez kraj goni. Nagrawałej a interpretirowałej z tej ten spił Walburga Wałdżic a Izabela Kauduńska za swój nowy projekt Zaminu.